Bla movi malkayan, shabla movi malkayan, shabla movi malkayan, malra.